0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: To turyści. W większości są poszkodowani w powodzi w Nepalu. Właściciel Facebooka płaci karę za uzależnianie od internetu młodych ludzi. Ciastka z plastikowych odpadów pięknie wyglądają, ale nie wiadomo jeszcze, jak smakują. Testy dopiero przed naukowcami. Michał Pierzchoła. Nie ma informacji, aby Polacy byli poszkodowani w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Wieczorem liczba zabitych wzrosła do ponad 150, a kilkaset uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, które technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem tej sprawy, uważa medioznawca Miłosz Babecki.
3: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram, bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
2: No, ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób komentuje starania Ukrainy o zwiększenie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża.
4: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób puszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
2: Porty w Kijowie są bombardowane przez Rosjan, dlatego Ukraina, która potrzebuje nowych szlaków, prowadzi z polskim rządem rozmowy. Decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalona m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
5: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie 1 czy 2 piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce, te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych 2 piw w organizmie robi się na przykład 5, w zależności też od osoby.
2: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Ciastka z plastikowych odpadów, takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu NASA, polegającego na pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Ciastka uformowała drukarka 3D. Na razie wypieki cieszą jedynie oczy. Na podniebienie przyjdzie czas, gdy będą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.

0: tu Radio 7. Radio
1: 7. This is the story of my baker.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 sierpnia. W 1941 roku Jan Kmiołek, pseudonim Wir Fala Mazurek Witold, został aresztowany po prowokacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Skazany na 28-krotną karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Pułtusku. W celu zastraszenia okolicznej ludności proces powtórzono 4-krotnie, m.in. w Zatorach w powiecie pułtuskim. Zamordowany w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, obwód Pułtusk, aresztowany i umieszczony w obozie karnym w Pułtusku. Po ucieczce ponownie aresztowany i osadzony w obozie karnym w Ciechanowie. Po wojnie dowodził zorganizowanym przez siebie oddziałem podziemia niepodległościowego działającym w rejonie Pułtuska i Nasielska w powiecie nowodworskim. W 2010 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Święty Interes. Rolę Waldka Szostaka zagrał pochodzący z Kijewic w gminie Przasnysz Arkadiusz Smoleński.
3: Musimy tędy, bo droga na rozładówkę wodą zalana. Śluza jest uszkodzona. PKS też okrężną drogą jedzie. Ze mną będziecie szybciej.
2: W 2011 roku urodzony w Żurominie piłkarz Polonii Warszawa Łukasz Teodorczyk zdobył pierwszą bramkę w piłkarskiej ekstraklasie w wygranym 2-1 spotkaniu z GKS-em Bełchatów.
4: Poproszę kolejne pytanie.
2: A 3 lata później Łukasz Teodorczyk podpisał 5-letni kontrakt z ukraińskim klubem Dynamo Kijów.
4: Chciałbym robić kolejne kroki w Kijowie i na to się zdecydowałem. Myślę, że dam radę.
2: Urodzili się. W 1884 roku Józef Starzyński, komornik sądowy, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Dachau. Dalsze losy nieznane. W 1904 roku Stanisław Polakowski, nauczyciel więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Dachau, gdzie zmarł. W 1911 roku Genowefa Kowalska, aresztowana przez ciechanowskie gestapo pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy i przemytu oraz kolportażu ulotek z Generalnego Gubernatorstwa. Osadzony w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Ravensbrück, przeżyła okupację niemiecką. W 1911 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Jerzy Klimowicz, urzędnik więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł. W 1916 roku w Rumianie w gminie Rybno w powiecie działdowskim Stanisław Małkowski, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w 65. Pułku Piechoty. Dostał się do niewoli niemieckiej, dalsze losy nieznane. W 1937 roku Tadeusz Czyżewski, prezydent Ciechanowa w latach 1975-1980. W 1952 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Zbigniew Sobotka, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poseł na Sejm, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. W 1956 roku w Przasnyszu Wiesław Janowski, polityk, poseł na Sejm RP pierwszej kadencji, współpracował z Komitetem Obrony Robotników, został też działaczem Solidarności Rolników Indywidualnych. W latach 80. prowadził indywidualne gospodarstwo rolne w województwie ciechanowskim. W 1989 roku wszedł w skład władz wojewódzkich Komitetu Obywatelskiego. Został pełnomocnikiem wojewody, a następnie delegatem rządu do spraw reformy samorządowej. Pełnił funkcję radnego gminy Stubsk w powiecie mławskim. W 1991 roku uzyskał mandat posła na Sejm pierwszej kadencji. Został wybrany z okręgu ciechanowsko-łomżyńsko-ostrołęckiego. Zmarli w 1545 roku Piotr Gamrat, biskup Płocki. W 1944 roku ksiądz Walery Płoskiewicz, urodzony w Przasnyszu pedagog, pisarz, kapelan Armii Krajowej, zginął w Powstaniu Warszawskim podczas ewakuacji klasztoru. W 1946 roku w Ciechanowie Julia Kratowska, działaczka niepodległościowa, społeczna i oświatowa, polityk, senator w II RP w rządzie prezydenta Ignacego Mościckiego. W okresie międzywojennym była nauczycielką i kierowniczką w Społecznym Gimnazjum Żeńskim w Ciechanowie, przewodnicząca ZG Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, członkini Rady Miejskiej w Ciechanowie.
5: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: Reklama.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obława za sprawcami śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj, za chwilę podam maksymalne ceny. Zwykła interwencja policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu na autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Michał Pierzchała. Kilkaset osób w policyjnej operacji i wciąż trwająca obława na sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Specjalna grupa ma zatrzymać wszystkich uczestników brutalnego ataku. Policja zna już ich personalia i ustala, gdzie się ukrywają. Najnowsze informacje zbiera Katarzyna Młynarczyk.
3: Do tej pory w sprawie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią, którą zajął się sąd rodzinny. Tymczasem policjanci nadal szukają trzech pozostałych, które brały udział w pobiciu, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
4: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
3: Do ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zarówno 36-letnia ofiara, jak i napastnicy wywodzili się ze środowisk pseudokibicowskich. Po tym zdarzeniu Wisła Kraków zakazała na stadionie eksponowania symboliki młodej ferajny, grupy kojarzonej z brutalnymi ustawkami.
2: Rwące potoki błotnistej wody zalewały budynki w Nepalu przy granicy z Chinami. Cały czas trwa dramatyczna akcja poszukiwania zaginionych osób w błyskawicznej powodzi, do której doszło wczoraj. Kataklizm nastąpił w wyniku osunięcia się ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła właśnie do powodzi. Ponad 150 osób nie żyje, kilkaset wciąż jest poszukiwanych, w większości to turyści. Polski MSZ podaje, że nie ma obecnie informacji, jakoby poszkodowany został jakiś Polak. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,57, 98 7,39, a oleju napędowego 7,47. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są niższe niż wczoraj. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia słynnej ulicy, która zmieniła się w zielony deptak, trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
5: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
2: Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano na jesień. Zwykła interwencja włoskiej policji drogowej, która przebyła w związku z awarią samochodu przy autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze podjechali do 2 mężczyzn, aby im pomóc, bo zobaczyli zepsute auto. Już sam przejazd drogówki sprawił, że mężczyźni zaczęli zachowywać się nerwowo. Okazało się, że obaj nie mają dokumentów. Policjanci postanowili przeszukać samochód. Najpierw pod tylnym dywanikiem znaleźli około 1000 euro, potem zauważyli ukrytą kopertę i 2 zawiniątka z gazet. Tam znajdowały się kolejne pliki banknotów, łącznie 38 tysięcy euro. Mężczyźni nie byli w stanie wyjaśnić, co to za pieniądze i twierdzili, że nie należą do nich. Szybko udało się ustalić, że gotówkę ukradli 90-latkowi. Mieszkaniec Rzymu przekazał im pieniądze, gdy zadzwonili do niego, podając się za karabinierów. Dowód przestępstwa funkcjonariusze znaleźli też w telefonie jednego z mężczyzn, który zrobił sobie zdjęcie z plikiem banknotów.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Martyna Kubka awansowała do 3. i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszemowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Basos. 6-3, 6-2. Mecz obserwował Przemysław Pozowski.
7: 133 w światowym rankingu Hiszpanka Marina Basos-Ribera toczyła wyrównany pojedynek z Martyną Kubką tylko przez pierwszą część pierwszego seta do stanu 3-3. Szczególnie nerwowo było na początku, gdzie w pierwszym gamie serwisowym Martyna Kubka popełniła sporo niewymuszonych błędów, ale też dobrze serwowała, dobrze zresztą serwowała do końca meczu. Wyserwowała 11 asów, nie straciła swojego podania ani razu. No a drugi set już był absolutnie pod jej kontrolą, wygrany 6-2 przy sporej też liczbie błędów Hiszpanki. Hiszpanki, która była w tych kwalifikacjach rozstawiona z numerem 21. A więc Martyna Kubka zagra w 3. rundzie o turniej główny US Open. Nie będzie to dane Lindzie Klimowiczowej, która w 2. rundzie kwalifikacji przegrała, podobnie jak Katarzynie Kawie oraz Maxowi Kaśnikowskiemu.
6: Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry gry. Bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwanińska, Magda Linet i Magdalena Fręch, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Znamy już komplet uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w elicie zagra norweski Viking Stavanger, który pokonał Dinamo Zagrzeb 3-1. Eliminacje przebrnęły także AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Stowan Bratysława. Mocno za to zmalały szanse na grę w Lidze Mistrzów dla najlepszej polskiej drużyny. W pierwszym meczu trzeciej ostatniej rundy kwalifikacji piłkarki czarnych Sosnowiec przegrały u siebie z OH Leuven 1-4. Rewanż 2 września w Belgii. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w Falset i metą w Roquetesh. Brytyjczyk wcześniej był najlepszy również na 2. etapie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Wyprzedza on swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund.
2: Czwartek będzie słoneczny, chociaż na wschodzie i krańcach południowych Polski może bardziej się chmurzyć. Na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. W ciągu dnia na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie, przez 23 stopnie w centrum do 26 stopni na południu.

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Hulajnogi pod lupą, młodzież z Ciechanowa chce zmian. Żuromin kończy wakacje tanecznie, potańcówka dla całych rodzin. Dawna mława w niezwykłej odsłonie, fotoplastikon stanął w miejskim parku. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Większe bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych uczestników ruchu. Tego ma dotyczyć wniosek, który podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Ciechanów złoży Szymon Orliński, sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta. Pomysł jest związany z jego osobistymi doświadczeniami. Jak mówi, sam zetknął się z sytuacją, w której korzystanie z hulajnogi wiązało się z realnym zagrożeniem.
3: Takim odruchem do złożenia tego wniosku było niebezpieczne zachowanie młodych kierowców hulajnóg elektrycznych. Nieraz osobiście bym został potrącony przez taką hulajnogę, a poza tym niestety takie zachowania też cieszą się ogromną popularnością w sieci, zdobywając setki tysięcy wyświetleń niestety.
2: Szymon Orliński chce, by miasto podjęło działania, które zwiększą bezpieczeństwo osób poruszających się na hulajnogach.
3: Przede wszystkim chciałbym, aby miasto zaostrzyło kontrolę Policji, Straży Miejskiej i też również chciałbym, aby w mieście została podjęta kampania informacyjna. Ponadto myślę, że dobrym pomysłem też było wyznaczenie takiej bezpiecznej strefy, gdzie te hulajnogi by mogły też po prostu zwyczajnie się wyszaleć, ale też nie zagrażając innym pieszym.
2: Reprezentant młodzieży chce w ten sposób zwrócić uwagę na problem, który dotyczy nie tylko samych użytkowników hulajnóg, ale również pieszych, rowerzystów i kierowców. Wniosek zostanie przedstawiony podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Ciechanów. Po jego złożeniu radni będą mogli odnieść się do przedstawionych propozycji i zdecydować o dalszych działaniach. Zostaną zrealizowane 3 samorządowe i społeczne przedsięwzięcia w powiecie działdowskim, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył na ten cel 500 000 zł. Największe wsparcie trafi do gminy Płośnica, która kupi autobus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu wynosi prawie 550 000 zł, z czego 380 000 zł pochodzi z PFRON-u. Z dofinansowania skorzysta również gmina Lidzbark, która zakupi 9-osobowy samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach. Projekt o wartości ponad 200 000 zł otrzymał ponad 150 000 zł wsparcia. Trzecia umowa dotyczy projektu realizowanego przez Powiat Działdowski i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie. Dzięki dofinansowaniu zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne i poprawi się dostępność świetlicy terapeutycznej. Wartość przedsięwzięcia to prawie 50 000 zł, a dofinansowanie z PFRON wynosi blisko 40 000 zł. Gry i zabawy dla najmłodszych, a później muzyka na żywo i wspólne tańce. Żuromińskie Centrum Kultury i Urząd Gminy i Miasta Żuromin organizują międzypokoleniowe zakończenie wakacji. Potańcówka party odbędzie się w Parku Miejskim przed Żuromińskim Centrum Kultury. Impreza ma połączyć mieszkańców w różnym wieku, od najmłodszych po seniorów. Potańcówka to doskonała integracja, mówi dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska.
4: Potańcówki były co tydzień, co czwartek przez całe wakacje. Była bardzo duża frekwencja. Nie wiem, czy w tym roku powstała jakaś zakochana para, ale w tamtym roku takie wydarzenie też miało miejsce. Jest to międzypokoleniowe spotkanie. Zaczynamy zabawami z najmłodszymi i później wszyscy razem bawimy się przy muzyce.
2: Mieszkańcy potrafią się świetnie bawić, dodaje dyrektor.
4: Podczas potańcówek jest bardzo dobra zabawa. Nikt się nie wstydzi. Dzieje się to w centrum miasta. Myślę, że już przełamaliśmy taką barierę wstydu. Rozkładamy stoły, krzesła, bawimy się wspólnie. Więc im nas więcej, tym lepiej. Zapraszamy. Chciałabym jeszcze dodać, że to nie tylko dla seniorów imprezka, tylko dla wszystkich, którzy chcą spędzić miło popołudnie.
2: Zabawa rozpocznie się o godzinie 15. Pierwsze 2 godziny przeznaczone będą przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. W programie są gry i zabawy. O godzinie 17 na scenie pojawi się zespół PM Blue i rozpocznie się taneczna część wieczoru. Międzypokoleniowe zakończenie wakacji odbędzie się dziś. Wstęp jest bezpłatny. Mławę sprzed lat będzie można zobaczyć w miejskim parku. Jest już dostępna wystawa Mława w fotoplastikonie. Prezentowane są archiwalne fotografie przedstawiające mieszkańców, ważne wydarzenia i uroczystości, ale też zwyczajne życie, pracę, rzemiosło czy dawne widoki miasta. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie oraz prywatnych kolekcji mieszkańców. Część fotografii trafiła na wystawę dzięki konkursowi Mława w fotoplastikonie. Wśród jego laureatów znaleźli się Tadeusz Stabach, Wojciech Kask, Jarosław Janiszewski, Janusz Dębski, Małgorzata Stępka. Wystawa jest wspólnym projektem Miasta Mława i Archiwum Państwowego w Warszawie. Fotoplastikon zapewniła Fundacja Koncept Kultura. Ekspozycję można oglądać w Parku Miejskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego do 24 września. Jej uroczyste otwarcie zaplanowano na niedzielę o godzinie 16.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji SIKA w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje SIKA. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
6: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Rolniku, hodowco, Tefa Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. Tefa Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
9: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
1: Reklama.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej śladami przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama.
3: Jest godzina 8.
0: To są wiadomości Radia 7.
4: Po śmiertelnym pobiciu w Nowej Hucie zwroty w sprawie zatrzymanego nastolatka. Rodzice uczniów na zakupach, oblężone sklepy papiernicze i obuwnicze. Kapitan do pasażerów. Samolot jest za ciężki, musicie zostawić bagaże. Powiem za chwilę, jak skończyła się ta historia. Michał Pieszkała, 16-latek podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie, wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny uchylił nastolatkowi udzielony wcześniej urlop. Jak wyjaśnił sędzia, umieszczenie w poprawczaku ma charakter izolacyjny. Nieletni przebywa tam całodobowo i nie może samodzielnie opuszczać ośrodka. Powołana specjalna policyjna specgrupa według służb jest coraz bliżej zatrzymania wszystkich uczestników pobicia. Sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną z Wisłą Kraków. Małopolska Policja zapewnia, że nad sprawą pracuje armia ludzi, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
5: Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
4: Jeśli będzie potrzebna pomoc w poszukiwaniach, policjanci zwrócą się do prokuratury z wnioskiem o publikację wizerunku podejrzanych. Policja wie już, kto brał udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka. Ponad 160 osób zginęło, setki są poszukiwane. Nasze MSZ podało, że nie ma danych o poszkodowanych obywatelach Polski. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Kataklizm zmiótł prawie wszystko, co było na jego drodze. Powódź zalała miasta i wioski w górzystym dystrykcie Rosuła. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Nagrania kataklizmu mrożą krew w żyłach. Widać na nich, jak wielka woda zabiera budynki, drogi i mosty. Przyczyną powodzi było prawdopodobnie osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniającego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Sklepy papiernicze i obuwnicze, w nich w ostatnich dniach duży ruch, a to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają się wydatki.
6: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa, trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
7: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna.
4: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o świadczenie 300+, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
4: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów. milionów złotych. Samolot jest za ciężki, część bagaży musi zostać. Usłyszeli pasażerowie od kapitana samolotu przed odlotem z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu. Zdumieni turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały. To ja jestem kapitanem i to ja decyduję, powiedział w reakcji na protesty. Decyzję wytłumaczył względami bezpieczeństwa i tłumaczył, że jeśli maszyna nie będzie lżejsza, to nie odleci. Pas startowy na wyspie Skiatos jest krótszy niż na wielu dużych lotniskach. Na każdym zaś przed startem załoga musi obliczyć osiągi samolotu, uwzględniając wiele czynników. Jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy samolotu. Ostatecznie po długiej polemice decyzję kapitana pasażerowie przyjęli brawami. Lot mógł się odbyć.
0: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Viking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława to ostatnie cztery zespoły, które awansowały do głównej fazy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Norwegowie pokonali Dinamo Zagrzeb 3-1, Grecy wygrali z Lewskim Sofia 4-0, turecka ekipa pokonała w Lyonie Olympic 2-1, a Słowacy po dogrywce wygrali na wyjeździe z NK Celiem 2-1. Viking będzie jednym z czterech debiutantów w elicie. Po raz pierwszy w Lidze Mistrzów zagrają także włoskie Como, austriacki Lask Linz oraz azerski Sabah Baku. Dziś o 18:00 losowanie. A późnym wieczorem dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są bardzo blisko udziału w fazie zasadniczej Ligi Europy, bo kolej już ma 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w Szwajcarii z FC Thun, a Jaga 4 gole zapasu w starciu z Iberią Tbilisi. Zdaniem trenera Adriana Siemieńca nie ma to przed rewanżem w Gruzji większego znaczenia.
10: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera, bo przede wszystkim jest w nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa i przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki. To jest kluczowy aspekt.
9: Trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze, który o Ligę Konferencji walczy z Monako. U siebie przegrał 2-3, mówi trener Michał Gaszparik.
11: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków potem to zadanie, ale wszystko jest możliwe. Jakbyśmy strzelili, jak będzie korzystny wynik dla nas, jak nawet będzie remis i ten mecz będzie jeszcze otwarty, to non-stop mamy szansę.
9: A Raków Częstochowa o Ligę Konferencji zagra z Hajdukiem. W Splicie było 2-2. Martyna Kubka wciąż ma szansę na wielkoszlemowy debiut. Polska tenisistka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2 i awansowała do decydującej rundy eliminacji US Open. W niej zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Drugiej rundy nie udało się przebrnąć Lindzie Klimowiczowej, która przegrała z Holenderką Anouk Kuvermans 3-6 i 5-7.
4: Najcieplej będzie dzisiaj na południu Polski, 26 stopni, w centrum 23 stopnie, a najchłodniej na północnym wschodzie 21 stopni. Sporo słońca na wschodzie i na krańcach południowych, może się bardziej chmurzyć, a na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu.

0: Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy żłobek już gotowy. W sierpcu powstało 80 miejsc dla najmłodszych. Historia września 1939 roku na północnym Mazowszu ożyje. 3 dni wydarzeń. Dożynki gminno-parafialne w Lipowcu Kościelnym. Gwiazdą wieczoru zespół Ekstazji. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowy miejski żłobek w sierpcu oficjalnie oddany do użytku. Wczoraj zakończyła się jedna z ważniejszych inwestycji społecznych miasta. Nowoczesny obiekt przy ulicy Paderewskiego będzie mógł przyjąć 80 dzieci. To miejsce było w sierpcu bardzo potrzebne, a sam obiekt robi duże wrażenie, ocenia burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: Fajnie wyglądający z zewnątrz obiekt, fajna kolorystyka w środku, wyposażony nawet więcej niż wymagałyby tego przepisy. No i liczę na to, że znajdą tam dzieciaki fajną, spokojną oazę do zabawy, rodzice miejsce, w którym bezpiecznie zostawią swoje dzieci.
2: Żłobek został zaprojektowany specjalnie z myślą o najmłodszych. W budynku przygotowano salę dla poszczególnych grup dzieci oraz niezbędne zaplecze.
3: Żłobku mamy 4 sale. Każda z tych sal pomieści ponad 20 dzieci. Te sale mają oddzielne węzły sanitarne. Mają też pomieszczenia na spanie, gdyż czasami bywa tak, że dziecko powinno czy chce spać w ciągu dnia.
2: Inwestycja w zdecydowanej większości została sfinansowana ze środków zewnętrznych. Ponad 4 miliony złotych pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. Dofinansowanie pokryło 90% kosztów budowy. Rajdy rowerowe, koncert, piknik historyczny i widowiskowa rekonstrukcja wydarzeń z września 1939 roku. Przed nami 3 dni poświęcone historii północnego Mazowsza. Wydarzenia odbędą się w Grudusku, Żabokliku i na Kamiennej Górze. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty oraz lokalnych samorządów, mówi przedstawiciel stowarzyszenia Dariusz Krawczyk.
4: Idea tej imprezy powstała niemalże 3 lata temu. To dzięki współpracy naszego stowarzyszenia, samorządów, tak jak gmina Dziergowo, gmina Czernica, gmina Grudusk, powstała idea odtworzenia historii tego, co działo się tutaj w okolicach Żęgnowa i Żaboklika we wrześniu 1939 roku, kiedy to Niemcy przekroczyły granice Rzeczypospolitej.
2: Głównym punktem programu będzie sobotnie wydarzenie, a więc wojna, piknik historyczny Żaboklik 1939. Od godziny 14 będzie można zobaczyć historyczne umundurowanie, sprzęt i pojazdy wojskowe. Powstanie też strefa edukacyjna. O godzinie 18 rozpocznie się rekonstrukcja wydarzeń z 1939 roku. W inscenizacji wykorzystane zostaną historyczne pojazdy i sprzęt wojskowy oraz efekty pirotechniczne. Takie wydarzenia mają przypominać również o historii, która rozgrywała się tu na północnym Mazowszu, podkreśla Dariusz Krawczyk.
4: Chcemy pokazać poprzez taki teatr historii ożywionej, tą naszą lokalną historię, bo wszyscy wiemy o wielkich wydarzeniach, które miały miejsce, natomiast troszeczkę zapominamy o tym, co działo się w naszych małych ojczyznach. I poprzez ten teatr historii chcemy nawiązać do wydarzeń z roku 1939.
2: Historyczny weekend rozpocznie się jutro rajdem rowerowym i koncertem w Grudusku. Piknik w Żabokliku odbędzie się w sobotę, a dzień później zaplanowano m.in. 4. rajd rowerowy pamięci żołnierzy kolarzy, mszę świętą i apel na Kamieńskiej Górze. Piknik i rekonstrukcja w Żabokliku zostały sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. Gmina Lipowiec Kościelny będzie świętować zakończenie żniw. W sobotę odbędą się dożynki gminno-parafialne. W programie znalazły się tradycyjne uroczystości, atrakcje dla całych rodzin, sport i koncerty. Święto plonów rozpocznie się w południe mszą dziękczynną w świątyni w Lipowcu Kościelnym. O godzinie 14 uroczystości przeniosą się na plac przy miejscowej szkole podstawowej. Na uczestników czekać będą stoiska kół gospodyń wiejskich i stoiska gastronomiczne, animacje i zabawy dla dzieci, dmuchańce oraz kolejka turystyczna. Zaplanowano również pokazy strażackie i turnieje siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn. Na scenie wystąpi zespół tańca ludowego Lipowiacy. Wieczorem poznamy zwycięzców dożynkowych konkursów i turniejów. O godzinie 22 wystąpi gwiazda imprezy zespół Ekstazji. Po koncercie rozpocznie się zabawa pod gołym niebem z DJ-em Kusko. Organizatorem sobotniego wydarzenia są Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz gmina Lipowiec Kościelny, a współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronem medialnym imprezy jest Radio 7. Sport. KS Górno Nowy Świt przygotowuje się do nowego sezonu Futsal Ekstraligi Kobiet. Klub dokonał też wzmocnień. Do zespołu dołączyła Milena Paz. To Brazylijka, która prezentowała swoje niemałe umiejętności w krajowych rozgrywkach. Teraz jej dynamika ma wspomóc drużynę Grzegorza Bały, która ponownie będzie walczyć o tytuł Mistrza Polski. KS Górno Nowy Świt w ostatniej kampanii zupełnie zdominowało rywalizację, wygrywając każde spotkanie w lidze. Jest zdecydowanym faworytem do ponownego triumfu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
5: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
6: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
9: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Kastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Reklama.
3: Zbliża się godzina 9.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Facebook ma zapłacić 1 000 000 000 kary, chce tego polski rząd. Zatrzymani Rosjanie i nielegalna broń w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Na koniec zaproszenie na wyjątkową wycieczkę rowerową. Michał Pierzchała. 1 000 000 000 to kara, jakiej polski rząd domaga się od koncernu Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Karę miałaby nałożyć Komisja Europejska, a jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wniosek o ukaranie właśnie został wysłany. W serwisie X minister napisał: platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących oszustwa, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć, pisze minister. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Meta zgodziła się zapłacić prawie $17 miliardów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekty procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Oprócz pieniędzy Meta ma podjąć też inne działania, mówi medioznawca Miłosz Babecki.
9: Włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
8: Ale tylko w USA. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Nielegalna broń z zatartymi numerami fabrycznymi i amunicja w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Policjanci zatrzymali tam 3 obywateli Rosji. Weszli do mieszkania po tym, jak służby otrzymały informacje o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z mężczyzn został aresztowany, drugi ma być deportowany, trzeci po przesłuchaniu został zwolniony. Nawet przez większość dni w miesiącu sygnał GPS w Trójmieście i okolicach może być zakłócany. Tak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Łączności. Jego aparatura przechwytuje wszystkie sygnały, jakie płyną do nas z obwodu królewieckiego w Rosji. Problemy z GPS-em najmocniej dotykają korzystających z przejazdów na aplikacje czy użytkowników hulajnóg. To jednak i tak nic w porównaniu do innych państw nadbałtyckich, mówi dr Rafał Niski z Instytutu.
10: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia tak naprawdę oni mają o wiele większe problemy z zakłóceniami ze strony Rosji niż my tutaj odczuwamy w Gdańsku.
8: Coraz częściej GPS szaleje też w telefonach, choć te są na zakłócenia bardziej odporne. Na koniec zaproszenie na wycieczkę rowerową do Łodzi. Powstały tu 3 wyjątkowe trasy: szlakiem łódzkich kin, szlakiem łódzkich murali i szlakiem bajek, czyli ulicznych figurek z kultowych filmów animowanych.
2: Mamy trasę bajkową, to jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych. Chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać historię miasta filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. Mamy 22 murale.
8: Opowiada Arkadiusz Łuszczyński. Każda z tras ma od 16 do 36 km, a przejazd zajmuje od 2 do 4 godzin w zależności od tempa zwiedzania.
7: To są wiadomości Radia 7.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki są jeszcze pewne gry w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy, ale walczą o jak najwyższe miejsce po fazie grupowej. Jeśli pokonają dziś Niemki, to zapewnią sobie co najmniej drugie miejsce, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
12: Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
11: Mecze z Niemkami dziś o 15, a jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają w Stambule z Turcją, która również ma na koncie komplety zwycięstwa. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Trudno sobie wyobrazić, że Lech nie obroni w starciu z FC Thun aż 7-bramkowej zaliczki, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Najważniejsze jest to, by za dużo nie myśleć o pierwszym meczu. Naszym celem jest wyjść na boisko, zagrać jak najlepsze spotkanie, pokazać dobry poziom i ponownie wygrać. Podchodzimy do tego meczu tak, jakbyśmy zaczynali od 0-0. Jagiellonia w Gruzji zagra z Iberią, którą pokonała u siebie 4-0. Trudniejsze zadanie przed naszymi zespołami w decydujących meczach o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa po remisie w Splicie 2-2 zagra dziś z Hajdukiem u siebie, a Górnik Zabrze zagra w Monako po tym, jak tydzień temu przegrał 2-3. W Lidze Mistrzów wszystko jest już jasne. Viking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława wywalczyły awans jako ostatnie. Dziś o 18:00 losowanie terminarza fazy ligowej. W elicie zagra oczywiście Real Madryt, który pod wodzą José Mourinho dobrze rozpoczął sezon w Hiszpanii. Wczoraj wygrał po raz drugi. Pewnie pokonał Real Sociedad 4-1, a 3 gole strzelił Kylian Mbappé. I jeszcze tenis. Już tylko Martyna Kubka ma szansę na przejście eliminacji do głównej drabinki US Open. Polka wygrała z Hiszpanką Mariną Basos 6-3, 6-2 i o pierwszy w karierze awans do wielkoszlemowego turnieju zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Pewni gry w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena French oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
8: Będzie dzisiaj dużo słońca, chociaż na wschodzie i na krańcach południowych może się nieco bardziej chmurzyć, a na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Najcieplej na południu 26 stopni, w centrum 23, a na północnym wschodzie 21 stopni. She's crazy like

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło

0: Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 sierpnia. W 1941 roku Jan Kmiołek, pseudonim Wir Fala Mazurek Witold, został aresztowany po prowokacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Skazany na 28-krotną karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Pułtusku. W celu zastraszenia okolicznej ludności proces powtórzono 4-krotnie, m.in. w Zatorach w powiecie pułtuskim. Zamordowany w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, obwód Pułtusk, aresztowany i umieszczony w obozie karnym w Pułtusku. Po ucieczce ponownie aresztowany i osadzony w obozie karnym w Ciechanowie. Po wojnie dowodził zorganizowanym przez siebie oddziałem podziemia niepodległościowego, działającym w rejonie Pułtuska i Nasielska w powiecie nowodworskim. W 2010 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Święty Interes. Rolę Waldka Szostaka zagrał pochodzący z Kijewic w gminie Przasnysz Arkadiusz Smoleński.
3: Musimy tędy, bo droga na rozładówkę wodą zalana. Śluza jest uszkodzona. PKS też okrężną drogą jedzie. Ze mną będziecie szybciej.
2: W 2011 roku urodzony w Żurominie piłkarz Polonii Warszawa Łukasz Teodorczyk zdobył pierwszą bramkę w piłkarskiej ekstraklasie w wygranym 2-1 spotkaniu z GKS-em Bełchatów.
4: Poproszę kolejne pytanie.
2: A 3 lata później Łukasz Teodorczyk podpisał 5-letni kontrakt z ukraińskim klubem Dynamo Kijów.
4: Chciałbym robić kolejne kroki w Kijowie i na to się zdecydowałem. Myślę, że dam radę.
2: Urodzili się. W 1884 roku Józef Starzyński, komornik sądowy, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Dachau. Dalsze losy nieznane. W 1904 roku Stanisław Polakowski, nauczyciel więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Dachau, gdzie zmarł. W 1911 roku Genowefa Kowalska, aresztowana przez ciechanowskie gestapo pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy i przemytu oraz kolportażu ulotek z generalnego gubernatorstwa, osadzony w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Ravensbrück, przeżyła okupację niemiecką. W 1911 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Jerzy Klimowicz, urzędnik więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł. W 1916 roku w Rumianie w gminie Rybno w powiecie działdowskim Stanisław Małkowski, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w 65. Pułku Piechoty. Dostał się do niewoli niemieckiej, dalsze losy nieznane. W 1937 roku Tadeusz Czyżewski, prezydent Ciechanowa w latach 1975-1980. W 1952 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Zbigniew Sobotka, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poseł na Sejm, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. W 1956 roku w Przasnyszu Wiesław Janowski, polityk, poseł na Sejm RP pierwszej kadencji, współpracował z Komitetem Obrony Robotników, został też działaczem Solidarności Rolników Indywidualnych. W latach 80. prowadził indywidualne gospodarstwo rolne w województwie ciechanowskim. W 1989 roku wszedł w skład władz wojewódzkich Komitetu Obywatelskiego. Został pełnomocnikiem wojewody, a następnie delegatem rządu do spraw reformy samorządowej. Pełnił funkcję radnego gminy Stubsk w powiecie mławskim. W 1991 roku uzyskał mandat posła na Sejm pierwszej kadencji. Został wybrany z okręgu ciechanowsko-łomżyńsko-ostrołęckiego. Zmarli w 1545 roku Piotr Gamrat, biskup Płocki. W 1944 roku ksiądz Walery Płoskiewicz, urodzony w Przasnyszu pedagog, pisarz, kapelan Armii Krajowej, zginął w Powstaniu Warszawskim podczas ewakuacji klasztoru. W 1946 roku w Ciechanowie Julia Kratowska, działaczka niepodległościowa, społeczna i oświatowa, polityk, senator w II RP w rządzie prezydenta Ignacego Mościckiego. W okresie międzywojennym była nauczycielką i kierowniczką w Społecznym Gimnazjum Żeńskim w Ciechanowie, przewodnicząca ZG Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, członkini Rady Miejskiej w Ciechanowie.
5: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Polska domaga się od Facebooka miliarda złotych kary. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Michał Pierzchowa. Niemal 1500 osób, w tym kilkuset obcokrajowców, jest poszukiwanych w Nepalu po tym, jak błyskawiczna powódź zmiotła prawie wszystko, co było na jej drodze. Błotnista lawina zalewała miasta i wioski. Nie żyje prawie 200 osób. Polskie MSZ zapewnia.
3: Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi.
2: Mówi wiceszef resortu spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniającego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w imieniu polskiego rządu zawnioskował do Komisji Europejskiej, aby nałożyła na właściciela Facebooka i Instagrama karę w wysokości miliarda złotych. Chodzi o brak kontroli koncernu Meta nad publikowanymi treściami i o sprawę oszukańczych reklam, w których wykorzystywany jest wizerunek znanych osób i które w niekontrolowany sposób są powielane w portalach społecznościowych. 5 kolejnych samolotów F-35 przyleci jutro do Polski i ogłosiła to właśnie wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Oznacza to, że polska armia będzie dysponowała 8 samolotami tego typu. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty, łącznie dwie eskadry, trafią do baz w Łasku, w Łódzkiem i w zachodniopomorskim w Świdwinie. Na stacjach taniej niż wczoraj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, a olej napędowy 7,47. To już ostatnie dni z obniżkami, jedynie do końca sierpnia, więc do najbliższego poniedziałku obowiązuje rządowy program obniżający stawkę podatku VAT. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
2: Wszystkie spotkania oglądamy i będziemy je relacjonować.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
4: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama. Tu Radio

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Rolniku, hodowco, TV Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TV Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami. Na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 11.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Problemy z GPS-em na północy Polski. Rośnie skala zakłóceń. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Mickiewicza. Rekordowy set w meczu siatkarzy. Posłuchajcie, jak długo trwał. Michał Pierzchała. Rośnie skala zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej w północnej Polsce. Dane ekspertów z Instytutu Łączności wskazują, że w tym roku w niektórych miesiącach tylko w co dziesiąty dzień w Trójmieście i okolicach nie było takich problemów. Doktor Rafał Niski z Instytutu mówi, że kłopoty nie dotyczą już tylko aplikacji taksówkowych czy jednośladów na wynajem.
8: Możemy mieć taką sytuację, że nas zlokalizuje smartfon zupełnie w innym miejscu i nie jesteśmy w stanie odebrać przesyłki. Aplikacja bankowa stwierdzi, że nagle jesteśmy za granicą i odmówi nam dostępu do naszych środków. Czy nasze dzieci, które mają jakieś smartwatche, nagle znajdują się na środku Bałtyku, co może spowodować poważny stres.
7: Ekspert zaleca mieć ograniczone zaufanie do aplikacji opartych na lokalizacji GPS. Trzeba też bardzo uważać na posługiwanie się dronami, nad którymi nad Bałtykiem bardzo łatwo stracić kontrolę. Seria wybuchów w ukraińskiej stolicy. Rosjanie po raz kolejny w ciągu kilkunastu godzin dronami i rakietami zaatakowali Kijów. Niemal przez całą noc atakowana była także Odessa. Według amerykańskiego wywiadu Rosjanie tej zimy chcą znacznie zwiększyć liczbę ataków na ukraińskie miasta, ostrzeliwując je praktycznie codziennie. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej kultury, prawdziwa lektura lektur, stwierdził prezydent. Finał akcji odbędzie się w sobotę, 5 września. Akcja narodowego czytania zainicjowana została w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza. W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie, m.in. dzieł Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. W ubiegłym roku była to poezja Jana Kochanowskiego. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Michał Waszkiewicz.
9: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalność. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
10: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
9: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć, mówi trener Michał Gaszparik.
11: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka.
9: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.
7: Aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy. Według niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach. Dotychczas najdłuższą partię trwającą 62 minuty zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały. Kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza. Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szef PKOL-u zatrzymany. Chodzi o zegarek i giełdę Zonda Krypto. Polska też chce kary dla Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Parki nie dla hulajnóg elektrycznych. Polskie miasta już planują zmiany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W obstawie i w drodze do prokuratury w Katowicach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Śledczy badają, czy faktycznie Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian szef PKOL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi, by zapewnić Kralowi bezkarność, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
3: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
2: Prezes PKOL-u utrzymuje, że zegarek był jego prywatnym zakupem za prywatne pieniądze przekazane w ratach Przemysławowi Kralowi, czyli szefowi Zonda Krypto. Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli w tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Ich ciała wczoraj przetransportowane zostały do Krakowa wojskowymi samolotami CASA. Marcin Starzec śledzi tę sprawę.
4: Każde z ciał zbadają specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Prokuratura chce w ten sposób dokładnie ustalić przyczyny śmierci. Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły zostać przekazane rodzinom zmarłych. Wciąż trwa też leczenie poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostają 3 najciężej ranne osoby. Kolejnych 3 rannych leczy się w szpitalach w Rzeszowie.
2: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Meczugorje zjechał z drogi. Zginęło 12 z 59 pasażerów. Polski rząd chce kary dla amerykańskiego koncernu technologicznego Meta i to kary wysokie, bo w wysokości 250 milionów euro. Jest już w tej sprawie wniosek ministra cyfryzacji do Komisji Europejskiej wśród zarzutów dezinformujące treści, które są reklamami, na których Meta jako koncern zarabia, o czym Szymon Kępka.
5: Katalizatorem zdecydowanych działań rządu wobec amerykańskiej Mety jest przypadek Rafała Brzoski i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
6: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
5: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
7: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
5: Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej.
2: Wczoraj Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczenia w sieci amerykańskie dzieci po zarzutach o ich uzależnianie. Wyrzucenie hulajnóg elektrycznych z parków planuje Łódź. To odpowiedź na pojawiające się coraz częściej niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów. Odpowiednie zapisy miałyby trafić do regulaminów. Konsultacje społeczne już po wakacjach, a zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Łażak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama.
4: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
3: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.

0: PZPO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.storacias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: Zbliża się godzina 13.
4: To są wiadomości Radia 7.
6: Po bardzo spokojnym zatrzymaniu trwa transport szefa PKOL-u do prokuratury. Wielkie balony wylądowały w Polsce, interweniowali pirotechnicy. Wakacje kończą się, ale upały jeszcze przed nami. Są alerty pogodowe. Agnieszka Trajanowska-Bis. Zatrzymanie przebiegło bardzo spokojnie, tak o dzisiejszej akcji w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi policja. Funkcjonariusze cały czas prowadzą czynności na miejscu zatrzymania Radosława P., który obecnie jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Nieoficjalnie chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowej, czyli drogiego zegarka. O dużej aferze mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczą pieniądze, na co szły te pieniądze, dlaczego ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty.
6: A minister sprawiedliwości we wpisie w mediach społecznościowych sugeruje, że szef PKOL-u usłyszy prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty. Policja odnalazła 4 balony, które nadleciały znad Białorusi. To balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wylądowały w Jaśnicach, na dachu budynku urzędu gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach, na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym. W sprawie interweniowali pirotechnicy. W sumie zebrano i zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Jak donoszą mundurowi, to jedna z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Ponad 270 osób zginęło, prawie 1500 wciąż uważa się za zaginione. To najnowszy tragiczny bilans wczorajszej powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie. Wśród ludzi, których los pozostaje nieznany, jest niemal 800 cudzoziemców. Polskie MSZ uspokaja, że nie posiada informacji, by w zdarzeniu cierpieli Polacy, o czym Tomasz Rochowski.
8: Wśród zaginionych turystów jest ponad 100 obywateli Indii, 54 Amerykanów, więcej niż 30 Brytyjczyków i tyle samo Australijczyków. Nepal jest krajem rozwijającym się, nie dysponuje takimi zasobami, jakie my mielibyśmy w takim przypadku, więc dostęp do informacji jest utrudniony. Mówił premier Australii Anthony Albanese. Wysłanie pomocy na miejsce ogłosiły między innymi USA, Chiny, Unia Europejska oraz Indie. Początkowo nepalskie władze przypuszczały, że do powodzi doprowadziło trzęsienie ziemi. Amerykańska służba geologiczna przekazała jednak, że jej przyczyną było zawalenie się lodowca, masa błota i skał runęła do rzeki, wywołując katastrofalną powódź w miasteczkach i dolinach.
6: Udało się wyczyścić kanał Gliwicki. Od kilku dni nie odnotowano tam śniętych ryb. Nie ma też złotej algi. Wciąż obowiązują wdrożone środki bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozwojowi złotej algi i w konsekwencji śnięciu ryb. Odpoczywający w ostatnich dniach wakacji nad morzem mają szczęście. Na wszystkich bałtyckich kąpieliskach wiszą białe flagi. W większości nadmorskich miejscowości sezon kąpieliskowy zgłoszony jest do poniedziałku, 31 sierpnia. Ratownicy będą więc dyżurować na plażach w ostatni weekend wakacji i w poniedziałek. Wakacje się kończą, ale upały jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa na jutro. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia przed upałem w czterech województwach od zachodu po południe kraju. Alerty zostały wydane dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147. Reklam.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Chynu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami. Na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały. Kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza. Żuromin, ulica Wyzwolenia 40. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć zatrzymany szef Komitetu Olimpijskiego. Co szef CIA robił w Moskwie, mnożą się domysły i niedopowiedzenia. Polscy siatkarze przed ważnym testem to już ostatni trening przed Mistrzostwami Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa transport szefa Komitetu Olimpijskiego do prokuratury w Katowicach. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Radosław P. na miejscu usłyszy zarzuty, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie.
3: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać. Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie.
2: Minister Waldemar Żurek dodał, że do zatrzymania doszło dziś rano na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie zonda krypto. W Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Po badaniach ciała zostaną wydane rodzinom. W katastrofie polskiego autokaru, do której doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie, zginęło 12 osób. Szef CIA ostrzegł Moskwę przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do Moskwy pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji z częściowo rutynową wizytą, o czym Tomasz Orchowski.
4: Amerykańskie Politico donosi, że Radcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Radcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki.
2: Donald Trump jednak oficjalnie zaprzecza, jakoby jego wysłannik poleciał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iran. Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku w Sosnowcu. Jego imię będzie nosił park przy ulicy Białostockiej. Projekt uchwały w tej sprawie poparli radni podczas sesji Rady Miejskiej. Wcześniej inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Prezydent miasta spotkał się w tej sprawie z rodzicami posła Litewki. 36-letni polityk i społecznik zginął w kwietniu, jechał rowerem, a potrącił go przejeżdżający samochód. Reprezentacje siatkarzy Polski, Słowenii, USA i Francji będą od jutra do niedzieli rywalizować w 23. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Mecze w krakowskiej Tauron Arenie będą dla biało-czerwonych ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 8 września w Bułgarii, Rumunii, Finlandii i we Włoszech. Polacy rozpoczną memoriałową rywalizację od spotkania ze Słowenią. W sobotę zmierzą się z USA, a w niedzielę czeka ich mecz z Francją.

0: kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Raper Mata, Wygoś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygosia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy.
5: Rek

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Historia żołnierzy i pamięć ich rodzin. Muzeum przypomina bitwę pod Mławą. Żuromin kończy wakacje tanecznie. Potańcówka dla całych rodzin. Zawidz podziękuje za plony. W sobotę gminne dożynki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie przygotowało wydarzenia związane z 87. rocznicą bitwy pod Mławą i wybuchu II wojny światowej. Spotkania, wykłady, prezentacje wyników badań, zwiedzanie wystawy i spacer historyczny zaplanowano na 3 dni. Od soboty do poniedziałku. Ważną częścią obchodów będzie trzecie już spotkanie rodzin żołnierzy Armii Modlin. Takie spotkania pozwalają nie tylko poznawać historię, ale również zachować osobiste wspomnienia i rodzinne opowieści, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej Robert Zaborowski.
3: Jest to cykliczne spotkanie, już po raz trzeci spadkobierców żołnierzy Armii Modlin. Spotykamy się z rodzinami żołnierzy, wspominamy o udziale bliskich w tym wydarzeniu. Ma to taki wewnętrzny charakter regionalny, dotyczy osób z naszych rodzin, którzy brali udział w tych wydarzeniach.
2: Najbogatszy program związany z blokami tematycznymi przygotowano na sobotę.
3: Jeden to jest wynik badań, które prowadziliśmy w muzeum, dotyczący personalnych uczestników wydarzeń wrześniowych, bitwy pod Mławą. Drugi blok jest związany z konkretnymi wydarzeniami. Mianowicie zaprosiliśmy jednego z badaczy historii, Igora Niemielnika, Białorusina, który przedstawi nam udział ludności białoruskiej w bitwie pod Mławą.
2: W sobotę od godziny 9 do 14 będzie można również zwiedzać wystawę Bitwa pod Mławą. Główne spotkanie rozpocznie się o godzinie 11. Muzeum przygotowało wydarzenia także na niedzielę i poniedziałek. Gry i zabawy dla najmłodszych, a później muzyka na żywo i wspólne tańce. Żuromińskie Centrum Kultury i Urząd Gminy i Miasta Żuromin organizują międzypokoleniowe zakończenie wakacji. Potańcówka party odbędzie się w Parku Miejskim przed Żuromińskim Centrum Kultury. Impreza ma połączyć mieszkańców w różnym wieku, od najmłodszych po seniorów. Potańcówka to doskonała integracja, mówi dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska.
4: Potańcówki były co tydzień, co czwartek przez całe wakacje. Była bardzo duża frekwencja. Nie wiem, czy w tym roku powstała jakaś zakochana para, ale w tamtym roku takie wydarzenie też miało miejsce. Jest to międzypokoleniowe spotkanie. Zaczynamy zabawami z najmłodszymi i później wszyscy razem bawimy się przy muzyce.
2: Mieszkańcy potrafią się świetnie bawić, dodaje dyrektor.
4: Podczas potańcówek jest bardzo dobra zabawa. Nikt się nie wstydzi. Dzieje się to w centrum miasta. Myślę, że już przełamaliśmy taką barierę wstydu. Rozkładamy stoły, krzesła, bawimy się wspólnie. Więc im nas więcej, tym lepiej. Zapraszamy. Chciałabym jeszcze dodać, że to nie tylko dla seniorów imprezka, tylko dla wszystkich, którzy chcą spędzić miło popołudnie.
2: Zabawa rozpocznie się o godzinie 15. Pierwsze 2 godziny przeznaczone będą przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. W programie są gry i zabawy. O godzinie 17 na scenie pojawi się zespół PM Blue i rozpocznie się taneczna część wieczoru. Międzypokoleniowe zakończenie wakacji odbędzie się dziś. Wstęp jest bezpłatny. Rolnicy z gminy Zawidz będą świętować zakończenie żniw. W sobotę odbędą się dożynki gminy Zawidz. Będzie tradycyjne podziękowanie za plony, ale również koncerty i zabawa taneczna. Uroczystości rozpoczną się przed urzędem gminy. Następnie uczestnicy przejdą do kościoła świętych Piotra i Pawła, gdzie odprawiona zostanie msza. Po nabożeństwie korowód dożynkowy wróci na plac przed urzędem. Tam odbędzie się oficjalna część święta plonów. Po południu rozpocznie się biesiada dożynkowa. Na scenie wystąpią zespół Chantel oraz formacja Quest. Wieczorem do tańca zagra DJ Wojda. Dożynki gminy Zawidz odbędą się w sobotę. Początek uroczystości o godzinie 13:45. Biesiada rozpocznie się o 17:00, a koncerty o 18:00. Gmina Lipowiec Kościelny będzie świętować zakończenie żniw. W sobotę odbędą się dożynki gminno-parafialne. W programie znalazły się tradycyjne uroczystości, atrakcje dla całych rodzin, sport i koncerty. Święto plonów rozpocznie się w południe mszą dziękczynną w świątyni w Lipowcu Kościelnym. O godzinie 14:00 uroczystości przeniosą się na plac przy miejscowej szkole podstawowej. Na uczestników czekać będą stoiska kół gospodyń wiejskich i stoiska gastronomiczne, animacje i zabawy dla dzieci, dmuchańce oraz kolejka turystyczna. Zaplanowano również pokazy strażackie i turnieje siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn. Na scenie wystąpi zespół tańca ludowego Lipowiacy. Wieczorem poznamy zwycięzców dożynkowych konkursów i turniejów. O godzinie 22:00 wystąpi gwiazda imprezy zespół Ecstasy. Po koncercie rozpocznie się zabawa pod gołym niebem z DJ-em Kusko. Organizatorem sobotniego wydarzenia są Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gmina Lipowiec Kościelny, a współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronem medialnym imprezy jest Radio 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: 23 stopnie dziś na termometrach w naszym regionie. W nocy bezchmurnie i trochę cieplej. 12 stopni będzie w Ciechanowie, Mławie, Żurominie i Działdowie oraz 13 stopni w Sierpcu. Wiatr słaby ze wschodu, ciśnienie w normie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Łódzk Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj

0: Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama.
4: Radio 7.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Minister sportu chce odwołania prezesa PKO lub po jego zatrzymaniu. Polska wiedziała o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier. Ile i które polskie drużyny zagrają w jesienne czwartki w piłkę nożną w europejskich pucharach, tego dowiemy się dziś, ale już trochę wiemy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., minister sportu wezwał do zwołania zarządu i odwołania prezesa. Przed południem policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOL-u i przewieźli do prokuratury w Katowicach.
3: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe.
2: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
2: W prokuraturze w Katowicach szef PKOL-u Radosław P. ma usłyszeć zarzut, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie. Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przestrzega przed spekulacjami dotyczącymi celu tej misji. Polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA, a minister koordynator do służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma bezpośredni kontakt z jej dyrektorem.
4: O tych sprawach jako sojusznik, jeden z najbardziej zaufanych dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zawsze na bieżąco informowani. Oczywiście w zakresie i formie wybranej przez tego, który tą informację przekazuje.
2: Czy wizyta mogła być związana z ostrzeżeniem Rosji przed możliwą eskalacją?
4: Proszę spokojnie podchodzić do tego typu również wydarzeń. Tu żadnych powodów do radykalnych obaw związanych ze zmianą jakichś sytuacji geopolitycznych.
2: W Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
5: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. I w dniu jutrzejszym ciała po sekcjach zostaną wydane rodzinom.
2: Więcej informacji śledczy przekażą dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów z przeprowadzonych sekcji. W katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy, o czym Michał Waszkiewicz.
6: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
7: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
6: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć.
2: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.

wszystko do budowy i wykończenia domów. Reklama. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu.

0: 230-207-703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501-037-791. 501-037-791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy.
6: Reklama.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy żłobek już gotowy. W sierpcu powstało 80 miejsc dla najmłodszych. Historia września 1939 roku na północnym Mazowszu ożyje. 3 dni wydarzeń. Ciechanów zamieni się w muzyczną stolicę regionu na scenie 120 wokalistów z 5 krajów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowy miejski żłobek w sierpcu oficjalnie oddany do użytku. Wczoraj zakończyła się jedna z ważniejszych inwestycji społecznych miasta. Nowoczesny obiekt przy ulicy Paderewskiego będzie mógł przyjąć 80 dzieci. To miejsce było w sierpcu bardzo potrzebne, a sam obiekt robi duże wrażenie, ocenia burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: Fajnie wyglądający z zewnątrz obiekt, fajna kolorystyka w środku, wyposażony nawet więcej niż wymagałyby tego przepisy. No i liczę na to, że znajdą tam dzieciaki fajną, spokojną oazę do zabawy, rodzice miejsce, w którym bezpiecznie zostawią swoje dzieci.
2: Żłobek został zaprojektowany specjalnie z myślą o najmłodszych. W budynku przygotowano salę dla poszczególnych grup dzieci oraz niezbędne zaplecze.
3: W żłobku mamy 4 sale. Każda z tych sal pomieści ponad 20 dzieci. Te sale mają oddzielne węzły sanitarne, mają też pomieszczenia na spanie, gdyż czasami bywa tak, że dziecko powinno czy chce spać w ciągu dnia.
2: Inwestycja w zdecydowanej większości została sfinansowana ze środków zewnętrznych. Ponad 4 miliony złotych pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. Dofinansowanie pokryło 90% kosztów budowy. Rajdy rowerowe, koncert, piknik historyczny i widowiskowa rekonstrukcja wydarzeń z września 1939 roku. Przed nami 3 dni poświęcone historii północnego Mazowsza. Wydarzenia odbędą się w Grudusku, Żabokliku i na Kamiennej Górze. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty oraz lokalnych samorządów, mówi przedstawiciel stowarzyszenia Dariusz Krawczyk.
4: Idea tej imprezy powstała niemalże 3 lata temu. To dzięki współpracy naszego stowarzyszenia, samorządów, tak jak gmina Dziergowo, gmina Czernica, gmina Grudusk, powstała idea odtworzenia historii tego, co działo się tutaj w okolicach Żęgnowa i Żaboklika we wrześniu 1939 roku, kiedy to Niemcy przekroczyły granice Rzeczypospolitej.
2: Głównym punktem programu będzie sobotnie wydarzenie, a więc wojna, piknik historyczny Żaboklik 1939. O godzinie 14 będzie można zobaczyć historyczne umundurowanie, sprzęt i pojazdy wojskowe. Powstanie też strefa edukacyjna. O godzinie 18 rozpocznie się rekonstrukcja wydarzeń z 1939 roku. W inscenizacji wykorzystane zostaną historyczne pojazdy i sprzęt wojskowy oraz efekty pirotechniczne. Takie wydarzenia mają przypominać również o historii, która rozgrywała się tu, na północnym Mazowszu, podkreśla Dariusz Krawczyk.
4: Chcemy pokazać poprzez taki teatr historii ożywionej, tą naszą lokalną historię, bo wszyscy wiemy o wielkich wydarzeniach, które miały miejsce, natomiast troszeczkę zapominamy o tym, co działo się w naszych małych ojczyznach. I poprzez ten teatr historii chcemy nawiązać do wydarzeń z roku 1939.
2: Historyczny weekend rozpocznie się jutro rajdem rowerowym i koncertem w Grudusku. Piknik w Żabokliku odbędzie się w sobotę, a dzień później zaplanowano m.in. 4. rajd rowerowy pamięci żołnierzy kolarzy, mszę świętą i apel na Kamieńskiej Górze. Piknik i rekonstrukcja w Żabokliku zostały sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. Już w najbliższy weekend w Ciechanowie odbędą się półfinały 3. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Hity Inaczej. W sobotę i niedzielę w hali Mosir Mazowia wystąpi 120 wokalistów wyłonionych spośród 421 uczestników z blisko 200 miejscowości i 5 krajów. Półfinaliści rywalizować będą w 4 kategoriach wiekowych, od dzieci po osoby powyżej 60 roku życia. W sobotę o 10 wystąpią dzieci w wieku od 8 do 12 lat, a o 14 na scenie pojawią się dzieci oraz seniorzy. W niedzielę o 10 zaprezentuje się młodzież w wieku od 13 do 18 lat, a o 14 dorośli. Jednym z najważniejszych momentów wydarzenia będzie premierowe wykonanie hymnu festiwalu Już Wygraliśmy. Zaśpiewają go wspólnie wszyscy półfinaliści. Występy oceniać będzie 5-osobowe jury, w którym znaleźli się Michał Gogolewski, Łukasz Sienicki, Karolina Ambroziak-Sawicka, Piotr Goliasz i Michał Wojtusik. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Festiwal organizuje Stowarzyszenie Wrzuć na Luz z Kulturą i Sztuką. sztuką, a współorganizatorem jest ciechanowski MOSiR. Patronem medialnym festiwalu jest Radio 7. Sport. KS Górno Nowy Świt przygotowuje się do nowego sezonu Futsal Ekstraligi Kobiet. Klub dokonał też wzmocnień. Do zespołu dołączyła Milena Paz. To Brazylijka, która prezentowała swoje niemałe umiejętności w krajowych rozgrywkach. Teraz jej dynamika ma wspomóc drużynę Grzegorza Bały, która ponownie będzie walczyć o tytuł mistrza Polski. KS Górno Nowy Świt w ostatniej kampanii zupełnie zdominowało rywalizację, wygrywając każde spotkanie w lidze i jest zdecydowanym faworytem do ponownego triumfu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 23 stopnie dziś na termometrach w naszym regionie. W nocy bezchmurnie i trochę cieplej. 12 stopni będzie w Ciechanowie, Mławie, Żurominie i Działdowie oraz 13 stopni w Sierpcu. Wiatr słaby ze wschodu, ciśnienie w normie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny Dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Rolniku, hodowco, TVA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TVA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKOL-u. Europa chce od Facebooka i Instagrama zaprzestania uzależniania. Polacy chętnie wybierają hotele, liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła. Agnieszka Trojanowska, bis odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce minister sportu. Jakub Rutnicki wzywa do zwołania zarządu w związku z porannym zatrzymaniem szefa PKOL-u, co ma związek z aferą Zonda Krypto. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest Błażej Kulesza, który zbiera informacje.
3: Zatrzymanie szefa PKOL-u to kolejny zdaniem Ministerstwa Sportu przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
4: Wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać
3: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
2: Jeszcze dziś Radosław P. ma usłyszeć zarzuty. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform takich jak Facebook czy Instagram. Takich samych działań jak w USA oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś unijny rzecznik Thomas Arenie.
5: It is for Meta.
6: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
2: Wczoraj właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 17 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Także polski rząd naciska na Metę w sprawie oszustw, fałszywych reklam i dezinformacji. Minister cyfryzacji złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. We wniosku domaga się ukarania platformy karą 250 milionów euro. Zmarł Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. Miał 84 lata. Mladić został skazany w Hadze za ludobójstwo i odbywał karę dożywotniego więzienia. Zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze. Bilans ofiar śmiertelnych katastrofy błyskawicznej powodzi w Nepalu wzrósł do 359. W Nepalu nadal trwają poszukiwania ponad 1300 osób zaginionych po wczorajszej powodzi. Wielka woda dotknęła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i chińskiego Tybetu. Początkowo winiono bezpośrednio trzęsienie ziemi, teraz przyczyn klęski żywiołowej naukowcy doszukują się w oberwaniu lodowca, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
7: Wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu i spłynęła w dół po stoku, zabierając za sobą rumorz, kamienie.
2: Wśród osób zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie poinformowało dotychczas, aby wśród ofiar i poszukiwanych osób byli Polacy. Polskie hotele mają coraz więcej klientów. Jest to skok gwałtowny. W 10 lat liczba gości hotelowych wzrosła o ponad 60%. To dane z raportu PKO Banku Polskiego. Na wynik wpłynęły powstające szybko nowe hotele, w których przeważają klienci krajowi. Polacy stanowią 3/4 gości rezerwujących pobyty.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 sierpnia. W 1941 roku Jan Kmiołek, pseudonim Wir Fala Mazurek Witold, został aresztowany po prowokacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Skazany na 28-krotną karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Pułtusku. W celu zastraszenia okolicznej ludności proces powtórzono 4-krotnie, m.in. w Zatorach w powiecie pułtuskim. Zamordowany w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, obwód Pułtusk. Aresztowany i umieszczony w obozie karnym w Pułtusku. Po ucieczce ponownie aresztowany i osadzony w obozie karnym w Ciechanowie. Po wojnie dowodził zorganizowanym przez siebie oddziałem podziemia niepodległościowego działającym w rejonie Pułtuska i Nasielska w powiecie nowodworskim. W 2010 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Święty Interes. Rolę Waldka Szostaka zagrał pochodzący z Kijewic w gminie Przasnysz Arkadiusz Smoleński.
3: Musimy tędy, bo droga na rozładówkę wodą zalana. Śluza jest uszkodzona. PKS też okrężną drogą jedzie. Ze mną będziecie szybciej.
2: W 2011 roku urodzony w Żurominie piłkarz Polonii Warszawa Łukasz Teodorczyk zdobył pierwszą bramkę w piłkarskiej ekstraklasie w wygranym 2-1 spotkaniu z GKS-em Bełchatów.
4: Poproszę kolejne pytanie.
2: A 3 lata później Łukasz Teodorczyk podpisał 5-letni kontrakt z ukraińskim klubem Dynamo Kijów.
4: Chciałbym robić kolejne kroki w Kijowie i na to się zdecydowałem. Myślę, że dam radę.
2: Urodzili się w 1884 roku Józef Starzyński, komornik sądowy, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Dachau. Dalsze losy nieznane. W 1904 roku Stanisław Polakowski, nauczyciel więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Dachau, gdzie zmarł. W 1911 roku Genowefa Kowalska, aresztowana przez ciechanowskie gestapo pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy i przemytu oraz kolportażu ulotek z Generalnego Gubernatorstwa. Osadzony w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Ravensbrück, przeżyła okupację niemiecką. W 1911 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Jerzy Klimowicz, urzędnik więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł. W 1916 roku w Rumianie w gminie Rybno w powiecie działdowskim Stanisław Małkowski, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w 65. Pułku Piechoty. Dostał się do niewoli niemieckiej, dalsze losy nieznane. W 1937 roku Tadeusz Czyżewski, prezydent Ciechanowa w latach 1975-1980. W 1952 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Zbigniew Sobotka, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poseł na Sejm, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. W 1956 roku w Przasnyszu Wiesław Janowski, polityk, poseł na Sejm RP pierwszej kadencji, współpracował z Komitetem Obrony Robotników, został też działaczem Solidarności Rolników Indywidualnych. W latach 80. prowadził indywidualne gospodarstwo rolne w województwie ciechanowskim. W 1989 roku wszedł w skład władz wojewódzkich Komitetu Obywatelskiego. Został pełnomocnikiem wojewody, a następnie delegatem rządu do spraw reformy samorządowej. Pełnił funkcję radnego gminy Stubsk w powiecie mławskim. W 1991 roku uzyskał mandat posła na Sejm pierwszej kadencji. Został wybrany z okręgu ciechanowsko-łomżyńsko-ostrołęckiego. Zmarli w 1545 roku Piotr Gamrat, biskup Płocki. W 1944 roku ksiądz Walery Płoskiewicz, urodzony w Przasnyszu pedagog, pisarz, kapelan Armii Krajowej, zginął w Powstaniu Warszawskim podczas ewakuacji klasztoru. W 1946 roku w Ciechanowie Julia Kratowska, działaczka niepodległościowa, społeczna i oświatowa, polityk, senator w II RP w rządzie prezydenta Ignacego Mościckiego. W okresie międzywojennym była nauczycielką i kierowniczką w Społecznym Gimnazjum Żeńskim w Ciechanowie, przewodnicząca ZG Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, członkini Rady Miejskiej w Ciechanowie.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny Dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
3: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Raper Mata, Wygłoś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygłosia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Radio 7.
1: Siódemka.
2: Tego się słucha. Radio 7.
3: Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
4: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
5: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Półtuska 61. Renault Rudnik.pl.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Atak w szkole w Niemczech. Nie żyje 18-letnia uczennica. Oszukiwali powodzian, dziś prokuratura prowadzi z nimi czynności. Rosjanie boją się mobilizacji i szukają mieszkań poza swoim krajem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w niemieckim miasteczku Gossen-Neusiedl w aglomeracji Berlina. Sprawca ataku został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawcą ataku jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Prokuratura prowadzi czynności wobec osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą w sprawie dotacji dla powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
2: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie Grzegorza Brauna. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, znowu chodzi o publiczne zaprzeczanie niemieckim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił o, tu cytat, mitycznych komorach gazowych.
4: Kolejny raz naruszył prawo, kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne. Prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
2: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej dopiero co usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom niemieckim grozi mu za to grzywna lub kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS wypłaca emerytom tzw. czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Szczegóły wyliczeń zna Marcin Starzec.
5: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dylong z oddziału ZUS w Rzeszowie.
6: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu, dokładnie w tym samym terminie.
2: Rosjanie chętniej szukają mieszkań za granicą w obawie przed mobilizacją do wojska. Popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia o nawet 30% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. 3-miesięczne umowy mają pozwolić przeczekać czas do wyborów, po których według krążących pogłosek może zostać ogłoszona mobilizacja. Upał wróci już jutro. Alerty przed wysokimi temperaturami mają obowiązywać jutro od połowy dnia i obejmą 4 województwa na zachodzie i południu Polski, część województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekam.
2: Złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castorama.

0: Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Historia żołnierzy i pamięć ich rodzin. Muzeum przypomina bitwę pod Mławą. Żuromin kończy wakacje tanecznie. Potańcówka dla całych rodzin. Zawidz podziękuje za plony. W sobotę gminne dożynki. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie przygotowało wydarzenia związane z 87. rocznicą bitwy pod Mławą i wybuchu II wojny światowej. Spotkania, wykłady, prezentacje wyników badań, zwiedzanie wystawy i spacer historyczny zaplanowano na 3 dni. Od soboty do poniedziałku. Ważną częścią obchodów będzie trzecie już spotkanie rodzin żołnierzy Armii Modlin. Takie spotkania pozwalają nie tylko poznawać historię, ale również zachować osobiste wspomnienia i rodzinne opowieści, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej Robert Zaborowski.
3: Jest to cykliczne spotkanie, już po raz trzeci spadkobierców żołnierzy Armii Modlin. Spotykamy się z rodzinami żołnierzy, wspominamy o udziale bliskich w tym wydarzeniu. Ma to taki wewnętrzny charakter regionalny, dotyczy osób z naszych rodzin, którzy brali udział w tych wydarzeniach.
2: Najbogatszy program związany z blokami tematycznymi przygotowano na sobotę.
3: Jeden to jest wynik badań, które prowadziliśmy w muzeum, dotyczący personalnych uczestników wydarzeń wrześniowych, bitwy pod Mławą. Drugi blok jest związany z konkretnymi wydarzeniami. Mianowicie zaprosiliśmy jednego z badaczy historii, Igora Niemielnika, Białorusina, który przedstawi nam udział ludności białoruskiej w bitwie pod Mławą.
2: W sobotę od godziny 9 do 14 będzie można również zwiedzać wystawę Bitwa pod Mławą. Główne spotkanie rozpocznie się o godzinie 11. Muzeum przygotowało wydarzenia także na niedzielę i poniedziałek. Gry i zabawy dla najmłodszych, a później muzyka na żywo i wspólne tańce. Żuromińskie Centrum Kultury i Urząd Gminy i Miasta Żuromin organizują międzypokoleniowe zakończenie wakacji. Potańcówka party odbędzie się w Parku Miejskim przed Żuromińskim Centrum Kultury. Impreza ma połączyć mieszkańców w różnym wieku, od najmłodszych po seniorów. Potańcówka to doskonała integracja, mówi dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska.
4: Potańcówki były co tydzień, co czwartek przez całe wakacje. Była bardzo duża frekwencja. Nie wiem, czy w tym roku powstała jakaś zakochana para, ale w tamtym roku takie wydarzenie też miało miejsce. Jest to międzypokoleniowe spotkanie. Zaczynamy zabawami z najmłodszymi i później wszyscy razem bawimy się przy muzyce.
2: Mieszkańcy potrafią się świetnie bawić, dodaje dyrektor.
4: Podczas potańcówek jest bardzo dobra zabawa. Nikt się nie wstydzi. Dzieje się to w centrum miasta. Myślę, że już przełamaliśmy taką barierę wstydu. Rozkładamy stoły, krzesła, bawimy się wspólnie. Więc im nas więcej, tym lepiej. Zapraszamy. Chciałabym jeszcze dodać, że to nie tylko dla seniorów imprezka, tylko dla wszystkich, którzy chcą spędzić miło popołudnie.
2: Zabawa rozpocznie się o godzinie 15. Pierwsze 2 godziny przeznaczone będą przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. W programie są gry i zabawy. O godzinie 17 na scenie pojawi się zespół PM Blue i rozpocznie się taneczna część wieczoru. Międzypokoleniowe zakończenie wakacji odbędzie się dziś. Wstęp jest bezpłatny. Rolnicy z gminy Zawidz będą świętować zakończenie żniw. W sobotę odbędą się dożynki gminy Zawidz. Będzie tradycyjne podziękowanie za plony, ale również koncerty i zabawa taneczna. Uroczystości rozpoczną się przed urzędem gminy. Następnie uczestnicy przejdą do kościoła świętych Piotra i Pawła, gdzie odprawiona zostanie msza. Po nabożeństwie korowód dożynkowy wróci na plac przed urzędem. Tam odbędzie się oficjalna część święta plonów. Po południu rozpocznie się biesiada dożynkowa. Na scenie wystąpią zespół Chantel oraz formacja Quest. Wieczorem do tańca zagra DJ Wojda. Dożynki gminy Zawidz odbędą się w sobotę. Początek uroczystości o godzinie 13:45. Biesiada rozpocznie się o 17:00, a koncerty o 18:00. Gmina Lipowiec Kościelny będzie świętować zakończenie żniw. W sobotę odbędą się dożynki gminno-parafialne. W programie znalazły się tradycyjne uroczystości, atrakcje dla całych rodzin, sport i koncerty. Święto plonów rozpocznie się w południe mszą dziękczynną w świątyni w Lipowcu Kościelnym. O godzinie 14:00 uroczystości przeniosą się na plac przy miejscowej szkole podstawowej. Na uczestników czekać będą stoiska kół gospodyń wiejskich i stoiska gastronomiczne, animacje i zabawy dla dzieci, dmuchańce oraz kolejka turystyczna. Zaplanowano również pokazy strażackie i turnieje siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn. Na scenie wystąpi zespół tańca ludowego Lipowiacy. Wieczorem poznamy zwycięzców dożynkowych konkursów i turniejów. O godzinie 22:00 wystąpi gwiazda imprezy zespół Ecstasy. Po koncercie rozpocznie się zabawa pod gołym niebem z DJ-em Kusko. Organizatorem sobotniego wydarzenia są Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gmina Lipowiec Kościelny, a współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronem medialnym imprezy jest Radio 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami. Na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
6: Za każdym razem.
5: 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3.
6: Za każdym razem.
5: Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
4: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wraca upał, jutro znów miejscami 30 stopni. Prezes PKOL-u przed prokuratorem, w tle afera zonda krypto. Dramat na morzu z happy endem. Straż Przybrzeżna u wybrzeży Afryki uratowała 160 dryfujących migrantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, wraca upał, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro temperatura może znów przekroczyć 30 stopni w cieniu. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Całkiem gorąco też w okolicy Krakowa i na Podkarpaciu. Reszta kraju ze słoneczną, przyjemną temperaturą 20 kilku stopni. Niestety nie potrwa to długo, bo w sobotę pogoda znowu się popsuje, mówi synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW.
3: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
2: Może intensywnie padać i mocno wiać. Na szczęście wciąż będzie całkiem ciepło. Zimne mają być noce. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czarna limuzyna z zatrzymanym kilkukrotnie okrążała budynek, zanim wjechała tylnym wejściem. Prezes PKOL-u twierdzi, że czuje się ofiarą.
4: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
2: Do odwołania obecnego prezesa zarządu PKOL-u wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim jest dramatyczna, mówi minister.
5: PKOL jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat, przez sukcesy naszych olimpijczyków.
2: Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Rosja prowadzi od kilkunastu godzin zmasowany ostrzał Ukrainy. Atakowane są Kijów, Charków, Zaporoże i Krzywy Róg, a celem coraz częściej stają się cywilne budynki i centra handlowe. W stronę ukraińskich miast lecą drony, rakiety i bomby lotnicze. Ukraiński wywiad ostrzega, że zmasowany atak może potrwać aż do piątkowego poranka. Ponad 160 migrantów uratowała Straż Przybrzeżna Mauretanii. Mieli awarię łodzi na otwartym morzu. Gdy dotarły do nich służby, byli wyczerpani i wystraszeni. Wszystkich udało się sprowadzić na ląd. Nie tylko szkoły szykują się do rozpoczęcia roku szkolnego. W wielu miastach wakacje upłynęły pod znakiem remontów ulic i torowisk. Tak jest na przykład w Poznaniu. Jeszcze przed wrześniem tramwaje wrócą na węzeł Wierzbięcice. Kończą się też prace na trasach przez Jeżyce i w stronę Franowa. Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
6: W kilku jeszcze miejscach drobne remonty. Tego oczywiście nie da się uniknąć. Chcemy cały czas dbać o naszą infrastrukturę. Ale myślę, że naprawdę jesteśmy gotowi na to, żeby ten wrzesień nikogo negatywnie nie zaskoczył.
2: To nie jedyne prace w Poznaniu. Przez miesiąc potrwają utrudnienia przy rondzie Kaponiera w samym centrum miasta.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefana Lavariniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału. W swoim ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się jutro z Turcją. Aż 89 minut trwał z kolei set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy kontra Niemcy w Reggio Calabria. Goście wygrali go 66-64, a całe spotkanie nie zakończyło się po 3,5 godzinie zwycięstwem aktualnych mistrzów świata, czyli Włochów 3-2. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Właściwie rozegraliśmy dziś cały mecz w jednym secie, powiedział włoski trener reprezentacji Niemiec Massimo Botti. Mecz rozgrywany w ramach przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy oglądało ponad 4000 widzów. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś drugi etap walki o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ich pierwszym rywalem będzie Izrael, z którym zagrają wieczorem w Rydze. Biało-czerwoni, przygotowując się do eliminacji, rozegrali 3 sparingi z Bułgarią, Bośnią i Hercegowiną i Grecją. W tym ostatnim świetnie spisał się Kuba Piśla.
8: Trener powiedział, że udało nam się przećwiczyć to, co chcieliśmy, a głównie nawet nie patrząc na te wyniki, co były, bo przygotowaliśmy się na Izrael, nie na te mecze tutaj. Myślę, że przećwiczone jest wszystko w nogach, też czuć, że dobra praca była, teraz tylko się odświeżyć i zagrać dobry mecz w Rydze.
7: Mecz w Rydze, decyzją FIBA, odbędzie się przy pustych trybunach i zacznie się o godzinie 20. Komplet kibiców będzie za to w niedzielę w Gdańsku, gdzie Polacy w drugiej kolejce eliminacji zagrają z mistrzami świata i Europy Niemcami. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze. Czeska para Karolina Muchowa i Jakub Mędrzyk wygrała finał miksta tenisowego US Open. W decydującym spotkaniu w Nowym Jorku pokonali Szwajcarkę Belindę Bencic i Włocha Flavio Cobollego 6-3, 1-6, 10-6. Z turnieju miksta ostatecznie wycofała się Iga Świątek, która miała grać w nim z Kasperem Rudem.

0: Reklama. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli góreny na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy żłobek już gotowy. W sierpcu powstało 80 miejsc dla najmłodszych. Historia września 1939 roku na północnym Mazowszu ożyje. 3 dni wydarzeń. Ciechanów zamieni się w muzyczną stolicę regionu na scenie 120 wokalistów z 5 krajów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowy miejski żłobek w sierpcu oficjalnie oddany do użytku. Wczoraj zakończyła się jedna z ważniejszych inwestycji społecznych miasta. Nowoczesny obiekt przy ulicy Paderewskiego będzie mógł przyjąć 80 dzieci. To miejsce było w sierpcu bardzo potrzebne, a sam obiekt robi duże wrażenie, ocenia burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński.
3: Fajnie wyglądający z zewnątrz obiekt, fajna kolorystyka w środku, wyposażony nawet więcej niż wymagałyby tego przepisy. No i liczę na to, że znajdą tam dzieciaki fajną, spokojną oazę do zabawy, rodzice miejsce, w którym bezpiecznie zostawią swoje dzieci.
2: Żłobek został zaprojektowany specjalnie z myślą o najmłodszych. W budynku przygotowano salę dla poszczególnych grup dzieci oraz niezbędne zaplecze.
3: W żłobku mamy 4 sale. Każda z tych sal pomieści ponad 20 dzieci. Te sale mają oddzielne węzły sanitarne, mają też pomieszczenia na spanie, gdyż czasami bywa tak, że dziecko powinno czy chce spać w ciągu dnia.
2: Inwestycja w zdecydowanej większości została sfinansowana ze środków zewnętrznych. Ponad 4 miliony złotych pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. Dofinansowanie pokryło 90% kosztów budowy. Rajdy rowerowe, koncert, piknik historyczny i widowiskowa rekonstrukcja wydarzeń z września 1939 roku. Przed nami 3 dni poświęcone historii północnego Mazowsza. Wydarzenia odbędą się w Gruduszku, Żabokliku i na Kamiennej Górze. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty oraz lokalnych samorządów, mówi przedstawiciel stowarzyszenia Dariusz Krawczyk.
4: Idea tej imprezy powstała niemalże 3 lata temu. To dzięki współpracy naszego stowarzyszenia, samorządów, tak jak gmina Dziergowo, gmina Czernica, gmina Grudusk, powstała idea odtworzenia historii tego, co działo się tutaj w okolicach Żęgnowa i Żaboklika we wrześniu 1939 roku, kiedy to Niemcy przekroczyły granice Rzeczypospolitej.
2: Głównym punktem programu będzie sobotnie wydarzenie, a więc wojna, piknik historyczny Żaboklik 1939. O godzinie 14 będzie można zobaczyć historyczne umundurowanie, sprzęt i pojazdy wojskowe. Powstanie też strefa edukacyjna. O godzinie 18 rozpocznie się rekonstrukcja wydarzeń z 1939 roku. W inscenizacji wykorzystane zostaną historyczne pojazdy i sprzęt wojskowy oraz efekty pirotechniczne. Takie wydarzenia mają przypominać również o historii, która rozgrywała się tu, na północnym Mazowszu, podkreśla Dariusz Krawczyk.
4: Chcemy pokazać poprzez taki teatr historii ożywionej, tą naszą lokalną historię, bo wszyscy wiemy o wielkich wydarzeniach, które miały miejsce, natomiast troszeczkę zapominamy o tym, co działo się w naszych małych ojczyznach. I poprzez ten teatr historii chcemy nawiązać do wydarzeń z roku 1939.
2: Historyczny weekend rozpocznie się jutro rajdem rowerowym i koncertem w Grudusku. Piknik w Żabokliku odbędzie się w sobotę, a dzień później zaplanowano m.in. 4. rajd rowerowy pamięci żołnierzy kolarzy, mszę świętą i apel na Kamieńskiej Górze. Piknik i rekonstrukcja w Żabokliku zostały sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. Już w najbliższy weekend w Ciechanowie odbędą się półfinały 3. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Hity Inaczej. W sobotę i niedzielę w hali Mosir Mazowia wystąpi 120 wokalistów wyłonionych spośród 421 uczestników z blisko 200 miejscowości i 5 krajów. Półfinaliści rywalizować będą w 4 kategoriach wiekowych, od dzieci po osoby powyżej 60 roku życia. W sobotę o 10 wystąpią dzieci w wieku od 8 do 12 lat, a o 14 na scenie pojawią się dzieci oraz seniorzy. W niedzielę o 10 zaprezentuje się młodzież w wieku od 13 do 18 lat, a o 14 dorośli. Jednym z najważniejszych momentów wydarzenia będzie premierowe wykonanie hymnu festiwalu Już wygraliśmy. Zaśpiewają go wspólnie wszyscy półfinaliści. Występy oceniać będzie 5-osobowe jury, w którym znaleźli się Michał Gogolewski, Łukasz Sienicki, Karolina Ambroziak-Sawicka, Piotr Goliasz i Michał Wojtusik. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Festiwal organizuje Stowarzyszenie Wrzuć na Luz z Kulturą i Sztuką, a współorganizatorem jest ciechanowski MOSIR. Patronem medialnym festiwalu jest Radio 7. Sport. KS Górno Nowy Świt przygotowuje się do nowego sezonu Futsal Ekstraligi Kobiet. Klub dokonał też wzmocnień. Do zespołu dołączyła Milena Paz. To Brazylijka, która prezentowała swoje niemałe umiejętności umiejętności w krajowych rozgrywkach. Teraz jej dynamika ma wspomóc drużynę Grzegorza Bały, która ponownie będzie walczyć o tytuł mistrza Polski. KS Górno-Nowy Świt w ostatniej kampanii zupełnie zdominowało rywalizację, wygrywając każde spotkanie w lidze i jest zdecydowanym faworytem do ponownego triumfu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702. Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały. Kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza. Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
8: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
9: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
10: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy.
1: Reklama. Tu

0: Ema. Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939. Roku. Zapraszam, Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
6: Reklama.
7: Zbliża się godzina 19.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: We wrześniu 14 emerytury, maksymalnie 2000 zł. W Hadze zmarł kat Bałkanów, zbrodniarz wojenny Radko Mladić. Nie chcemy hulajnóg w parkach, mówią mieszkańcy Łodzi. Miasto szykuje zakaz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Emeryci we wrześniu dostaną dodatkowe pieniądze. Czternastkę. Maksymalna kwota to prawie 2000 zł. Tyle dostaną seniorzy, którzy mają emeryturę do 2900 brutto. A potem im wyższa emerytura, tym niższa czternastka. Według zasady złotówka emerytury więcej, złotówka czternastki mniej. By dostać pieniądze, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, przypomina Wojciech Dylong z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
10: Czternasta emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
9: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Nie żyje kat Srebrenicy, czyli były dowódca bośniackich Serbów Radko Mladić. Zmarł w więzieniu w Hadze. Miał 84 lata. Od 15 lat odsiadywał dożywotni wyrok za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Tę mroczną postać przypomni Cezary Jaszczyk.
11: W lipcu 1995 podległe mu wojska dokonały brutalnej masakry bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Zginęło w niej około 8 tysięcy cywilów. Wśród zarzucanych mu zbrodni międzynarodowi śledczy wyliczali morderstwa, gwałty, tortury ludności cywilnej. Po latach poszukiwań bezkarności został aresztowany i wysłany do Hagi. W wieloletnim procesie udowodniono mu większość zarzucanych zbrodni i skazano na dożywocie, ostatecznie podtrzymane w 2021. W ostatnich miesiącach przed śmiercią Mladicia serbski rząd bezskutecznie zabiegał o jego uwolnienie.
9: Grzegorz Braun pod lupą prokuratorów IPN-u. Wszczęli przeciw niemu kolejne postępowanie i znowu chodzi o zaprzeczanie hitlerowskim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w internecie użył słów mityczne komory gazowe. Zmieniamy temat. Mieszkańcy mają dość hulajnóg elektrycznych mknących po alejkach parkowych. Radni Łodzi wsłuchali się w te głosy i chcą zakazać wstępu do parków elektrycznym hulajnogom, zarówno wynajmowanym na minuty, jak i prywatnym. Ludzie mają prawo spacerować bez obawy, że ktoś ich rozjedzie, mówi radny Marcin Hęcz.
12: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdów. pojazdy, które się szybko poruszają.
6: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
9: Dodaje łódzki radny Damian Raczkowski. Po wakacjach ruszyć mają konsultacje społeczne w tej sprawie. Możliwe, że zakaz wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na dachu urzędu gminy w Jaświłach na Podlasiu wylądował balon z przemycanymi papierosami z Białorusi. Przejęła go policja, odnalazła też 3 kolejne. Jeden z nich zawisł na liniach energetycznych. Mundurowi mówią, że to jedne z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Było w nich łącznie 30 tysięcy paczek papierosów. Trafią do policyjnego magazynu, a potem prawdopodobnie zostaną spalone. To znaczy zniszczone komisyjnie.
8: To są wiadomości Radia 7.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają postawić mu zarzuty i przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W związku z zatrzymaniem prezesa PKOL-u minister sportu Jakub Rotnicki wezwał do zwołania zarządu komitetu i odwołania prezesa. Każdy dzień jego obecności na tym stanowisku to absolutna katastrofa, oświadczył. Martyna Kubka jest to krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
14: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszymowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwanińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
13: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Tadej Pogaczar wygrał 6. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w Alcosebre i metą w Castello. Słoweniec, który wcześniej był najlepszy również na pierwszym i czwartym etapie, finiszował razem z Hiszpanem Enriquem Masem, którego nieznacznie wyprzedził na mecie. Pogaczar umocnił się też na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. W niej wyprzedza Masa o 3 minuty i 34 sekundy. Z drugiego na trzecie miejsce spadł Słoweniec Primož Roglič, który traci do swojego rodaka 4 minuty i 21 sekund.
9: Przed nami spokojna noc. Nad ranem na zachodzie Polski może trochę popadać. Jutro wrócą upały. Na zachodzie 31 stopni, w centrum powyżej 25. Najchłodniej stosunkowo na północnym wschodzie, tylko trochę powyżej 20. W sobotę wszędzie zrobi się chłodniej i ma być burzowo.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy. Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
1: Za każdym razem.
0: 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3.
1: Za każdym razem.
0: Do zobaczenia w Sitnicy. Reklama.

Reklama. Raper Mata, Wygoś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygosia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Za każdym razem. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Za każdym razem. Do zobaczenia w Sitnicy.
1: Reklama.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Setki ofiar, ponad 1000 zaginionych po lawinie w Himalajach. Rafał Brzoska kontra internetowi giganci, rusza walka z fałszywymi reklamami. Polski nastolatek wyróżniony w Sztokholmie za działalność społeczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 osób zginęło w lawinie po pęknięciu lodowca w Himalajach. Ofiar zapewne jest dużo więcej, bo zaginęło 1300 osób. Potok błota zalał całe wioski u podnóża gór w Nepalu i Tybecie. Powodem odrywania się części lodowców są coraz wyższe temperatury w Himalajach, mówią klimatolodzy. Dużą rolę w tym wypadku mogły odegrać także trwające tam ulewne deszcze. Profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Bogdan Chojnicki.
3: Sierpień to jest ten okres monsunowy, a miejsce, w którym się wydarzyła ta tragedia, to jest miejsce, gdzie opady są średnio 3, może 4-krotnie większe niż w Polsce. Dodatkowa porcja masy w postaci wody mogła właśnie być tym momentem, który przechylił cały system w kierunku uszkodzenia.
2: Ekspert dodaje, że w wyniku zmian klimatu coraz częściej będzie dochodzić do podobnych sytuacji i podobnych tragedii. Rafał Brzoska wypowiada wojnę fałszywym reklamom w internecie. Biznesmen chce uruchomić system nazwany Scamwatch, który pozwoli zgłaszać treści wykorzystujące wizerunek znanych osób bez ich zgody. Dzięki sztucznej inteligencji narzędzie będzie wykrywać fabryki takich reklam, a nie tylko pojedyncze przypadki, mówi Rafał Brzoska.
4: Będziemy ewidencjonować skamerskie reklamy, by udostępniać je następnie wszystkim, którzy będą chcieli na przykład wystąpić z pozwem przeciwko Mecie.
2: Według biznesmena Meta, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama, może zarabiać na reklamowych oszustwach nawet 20 milionów złotych dziennie. Zbyt długie korzystanie z portali społecznościowych sprzyja depresji. Naukowcy ustalili, że osoby spędzające w social mediach co najmniej 2,5 godziny dziennie częściej zgłaszają takie objawy. Badanie trwało 11 lat, objęło ponad 180 tysięcy osób w różnym wieku. 17-latek z Polski z prestiżową nagrodą za działalność społeczną, Mateusz Dobrowolski z Legnicy, odebrał w Sztokholmie wyróżnienie Young Courage Award, przyznawaną najbardziej zaangażowanym młodym ludziom świata. Wyróżniono go za walkę o prawa człowieka, ochronę środowiska i działalność społeczną. Iga Świątek, Maja Chwalińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Z kim przyjdzie się mierzyć naszym w tym ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku, opowie teraz Przemysław Pozowski.
5: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Shi Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50, natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie, Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend, to Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda Fręch ma za to wyzwanie, czeka na nią młoda i 14. obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony Bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza, z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasyfikowany.
2: US Open zaczyna się w najbliższą niedzielę. Jutro wróci lato, a miejscami nawet upał. Najcieplej na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Najcieplej gorąco, 30 stopni. W centrum powyżej 25 i tylko na północnym wschodzie trochę chłodniej, około 22. Bardzo dużo słońca, ale z zachodu przypłyną do nas deszczowe chmury.

Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.